Jak ten czas powoli leci, pierwsza druga, tu do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czas.

Jak ten czas powoli leci, pierwsza druga, tu do trzeciej, do dziewiątej, jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można

Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić